Tata da vasiva le chima na zina Bunki tika sina Pardo, pardo, kikido, kei Alasia da vasiva le chima na zina Bunki tika sina Pardo, pardo, kikido, kei